0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia. Niemal dwa miesiące temu rozpoczęliśmy emisję serii wykładów, w której tytuł każdego zaczyna się od słów Co jeśli? Poruszyliśmy tematy takie jak Co jeśli oszuka cię długoletni przyjaciel, czy Co jeśli potrzebujesz drugiej szansy? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia stawiamy jednak pytanie najważniejsze ze wszystkich. Rozmawiamy o sensie ludzkiego życia, o jego duchowym, wiecznym wymiarze.
4: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. W oryginale użyto tu greckiego słowa krytikos. Od niego zresztą pochodzi słowo, które zna dobrze każdy z nas, czyli krytyka. Tutaj mowa o krytyce myśli i zamiarów serca. W żadnej książce nie znajdziesz niczego podobnego, tylko Słowo Boże ma taką moc. Możesz wybrać z niego dowolny fragment i pokazać go drugiej osobie, jeżeli poświęci ona odpowiednio dużo czasu na jego przeczytanie, potem przemyślenie go i wcielenie w życie, to zapewniam, że zupełnie ją to odmieni. O żadnej innej księdze na świecie nie można powiedzieć tego samego. To jedyna księga naprawdę żywa i działająca w niezmienny, ciągły sposób. Wynika to z tego, że zawiera w sobie Boże natchnienie. Ona i tylko ona. Dlatego jest również bezbłędna. Tak, oryginalne manuskrypty Pisma Świętego są pozbawione jakichkolwiek błędów. Możemy ją zatem czytać z pełnym zaufaniem. I tak zrobimy dzisiaj, sięgając do 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. Znajdź proszę 16 rozdział tej trzeciej z czterech Ewangelii zawartych w Nowym Testamencie. Czytam od wersetu 19 aż do końca rozdziału, korzystając z tłumaczenia paulistów. Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać. Tamten powiedział: Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków. Niech im będą posłuszni. Lecz on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się. Wtedy powiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać.
5: Wysłuchaliśmy tekstu z 16 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. A teraz już pierwsza część wykładu Chucka Swindola pod tytułem Co, jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć? Czyta Zygmunt Karel.
4: W umieraniu, w samej śmierci jest coś dziwacznego. Może przyjemniejszym słowem byłoby tajemniczego czy nawet intrygującego. Kiedy przebywasz w tym samym pokoju co umierający, możesz zastanawiać się, gdzie, tuż po tym jak odeszła na twoich oczach, podziała się ta osoba. Przecież jeszcze przed momentem rozmawialiście, ona odpowiadała i nagle nie ma nic, żadnego ruchu, oddechu. Wszystko uległo zmianie. Leżysz sztywno, pozbawiona życia, wyglądająca zupełnie inaczej. Sam doświadczyłem tego, gdy przyjechałem na miejsce krótko po tym, jak umarła moja matka. Odeszła nagle, w trakcie poobiedniej drzemki. Była to dobra, bezbolesna śmierć i nikt się jej nie spodziewał. Zadzwonił do mnie mój ojciec. Gnałem do rodzinnego domu najszybciej jak mogłem, a kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem mamę leżącą na kanapie, a przynajmniej jej ciało. Moja siostra była tam już od jakiegoś czasu. Staliśmy tak i wpatrywaliśmy się w mamę, w kobietę, którą przecież znaliśmy całe życie. Jednak wyglądała zupełnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Była martwa. Wszystko było takie dziwne. Doświadczyłem tego ponownie 9 lat później, gdy umarł mój ojciec. Mieszkał wtedy z nami już od jakichś 4 lat i ze względu na szereg schorzeń i przypadłości zdrowotnych nie był w najlepszej formie. Trafił do szpitala i chociaż opiekował się nim naprawdę fantastyczny, niezwykle kompetentny lekarz, nikt nie przewidział, że umrze właśnie tej nocy. Zadzwonił telefon i wraz z Cynthią pojawiliśmy się na miejscu w ciągu paru minut. Patrzyliśmy na niego dokładnie tak samo, jak 5 lat wcześniej na moją matkę. I było dla nas zupełnie jasne, że już go tam nie ma. Pocałowałem go jeszcze i powiedziałem po raz ostatni, że go kocham. Sięgnąłem po prześcieradło i przykryłem jego twarz. I po raz pierwszy w życiu dotarło do mnie, chociaż byłem już wtedy mężem i ojcem, nieuchronnie zbliżającym się do tak zwanego wieku średniego, że zostałem osierocony. To uczucie jest zupełnie inne, gdy ogląda się ludzi, których zna się od lat. A teraz nagle ich nie ma. Oczywiście, jak bardzo kompetentny i fantastyczny nie byłby lekarz, który się nim zajmował, nie było możliwości, by dzień wcześniej powiedział nam: wasz ojciec umrze tej nocy. Zastanawiałem się wtedy, czego dokładnie doświadcza teraz mój ojciec. Na ziemi, poza zwłokami, nie zostało z niego nic. A przecież jego życie toczyło się dalej. Śmierć to po prostu przejście od życia na ziemi do życia poza nią. Swoją drogą, czy to nie interesujące, że kiedy słyszymy tego typu opowieści o śmierci nieznanej nam osoby, jesteśmy w stanie pozostać emocjonalnie niezaangażowani i zachować obiektywne spojrzenie? W końcu to był mój tata, nie twój. To nie była twoja mama, a moja. Nasza rodzina, nie wasza. Jednak najbardziej intrygujące w tym wszystkim jest to, że znakomitą większość myśli o własnej śmierci po prostu spychamy gdzieś na bok. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. To czyjaś śmierć. Pogrzeb, na którym byliśmy, był czyjś, nie nasz. Robimy wszystko, by nie myśleć o tym, że nas jako ludzi też to przecież dotyczy. Że kiedyś znajdziemy się na miejscu tego nieboszczyka. Grecki dramaturg Eurypides napisał kiedyś, że śmierć to dług, który ma do spłacenia każdy z ludzi. Czy to nie pięknie powiedziane? John Donne żył w latach 1572-1631. był dziekanem pełniącym posługę w katedrze świętego Pawła w naprawdę mrocznym okresie historii Anglii. W czasach, gdy na świecie szalała jeszcze dżuma. Pozbawiła ona życia 1/3 mieszkańców Londynu, co przechodzi ludzkie pojęcie. On zaś pełnił posługę w samym sercu miasta. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, ile tysięcy pogrzebów musiał odprawić. Aż pewnego dnia Don zauważył na swojej skórze ślady, które go zaniepokoiły. Uzmysłowił sobie, że i jego dotknęła plaga. Sam zachorował. Lekarze nie dawali mu zbyt wiele czasu. Przez 6 tygodni leżał na łożu boleści, słuchając dzwonów wygrywających mu swe smętne obietnice śmierci. Jeden za drugim grały dzwony. W tym okresie John Donne stworzył nieśmiertelny utwór zatytułowany Medytacje. To właśnie w nim pojawiają się te znajomo brzmiące słowa: żaden człowiek nie jest samoistną wyspą. Każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. Jeżeli może zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona. Tak samo, jak gdyby pochłonęło przylądek włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie. Bije dla nas. Pisząc te słowa, leżał na łożu śmierci, wsłuchując się w żałobną melodię wygrywaną przez dzwony. Co jeśli dziś w nocy zagrały ją tobie? Właśnie dziś. Oswój się z tą myślą. A co z życiem pozaziemskim? Zastanawiasz się nad tym? Nie myślałeś o tym, kiedy chowałeś matkę, ojca, córkę lub syna? Nie zastanawiałeś się nad tym, co dzieje się z nimi teraz? Gdzie się podzieli? Ich pozbawione życia ciało jest tutaj. Jednak co się stało z ich duchem, z duszą, która... Cóż, śmierć to moment, w którym niewidzialne oddziela się od widzialnego. Muszę cię teraz poprosić o wyjątkowe skupienie. To nie są łatwe sprawy. Wymagają głębokiego przemyślenia. W momencie śmierci następuje owo oddzielenie, o którym wspomniałem. Duch czy dusza, która się w nas znajduje i odpowiada za naszą osobowość, emocje, reakcje, za wszystko, co czyni nas ludźmi, oddziela się od wszystkiego, co namacalne. Od krwi i mięsa, od mięśni, kości, nerwów, od całego naszego ciała. Właśnie tak stało się z ciałami mojego ojca i matki, którym się przyglądałem, a które w niczym nie przypominały osób, które znałem przecież całe życie. Ich dusze opuściły te ciała. Gdzie się udały? Co zrobiły? Aby pomóc w zrozumieniu całego tego procesu, wybrałem kilka fragmentów z Biblii, które pozwolą go lepiej zobrazować. Myślę, że mogą być one pomocne, gdy pojawi się pytanie, kiedy ktoś umiera, co właściwie się dzieje? Zacznijmy od samego początku, od aktu kreacji. Księga Rodzaju, werset 1, rozdział 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nim Bóg nie stworzył materii, nie było niczego takiego. Nie było też czasu, dopóki nie stworzył go Bóg. Na tym proces kreacji się nie skończył. Bóg stworzył mężczyznę, Adama, i kobietę, Ewę. Ofiarował ich sobie nawzajem, dając im przy tym pewne ostrzeżenie. Księga Rodzaju 2:16. Możesz jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, nie wolno ci jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła. Zwróć uwagę na ostrzeżenie, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. To pierwszy moment, w którym wspomniana jest śmierć i od razu łączy się ona z grzechem. Tych dwoje narodziło się jak bliźnięta syjamskie, są nierozdzielne. Pismo uczy nas, że umrze tylko ten człowiek, który grzeszy, czyli każdemu przeznaczona jest śmierć. Nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. W piśmie nie znajdziemy niczego takiego. Kiedy zatem Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, w ich życiu pojawił się nie tylko grzech. Wraz z nim wkroczyła i zadomowiła się śmierć. Stała się normalną częścią ich egzystencji. Gdyby nigdy nie dopuścili się grzechu, śmierć by ich nie dotyczyła. Jednak wraz z grzechem pojawiła się śmierć. Do głowy przychodzą mi teraz dwa kolejne wersety. Jeden z nich pochodzi z 9 rozdziału Listu do Hebrajczyków, werset 27. Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. W innym przekładzie brzmi to tak: ludzie raz umrzeć muszą. A teraz kolejny werset zaczerpnięty z Pisma, który jest wart zapamiętania. Oto list do Rzymian, rozdział 5, werset 12. Dlatego jak przez jednego człowieka, czyli Adama, przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. W innym tłumaczeniu fragment ten brzmi następująco. Dlatego, że jak z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu śmierć, tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi za Adamem, za którym wszyscy zgrzeszyli. Rodzisz się. Twoi rodzice zgrzeszyli. Ich rodzice również. I taka jest też twoja natura, moja również. Wynika to z tego, że gdy Adam dopuścił się grzechu, ten wkradł się do naszego świata i w nim zadomowił. Grzech Adama sprowadził śmierć, która przeszła na wszystkich ludzi. Śmierć jest karą za grzechy każdego z nas, nie ma przed nią ucieczki. Niezależnie od tego, jak zapatrujesz się na kwestie religijne, musisz stworzyć sobie jakąś filozofię śmierci. I nie można tego zrobić byle jak. Musisz to sobie naprawdę dobrze przemyśleć. I myślę, że właśnie tutaj te moje cytaty na jej temat mogą się okazać naprawdę przydatne. No dobrze, jak się zabrać do tych przemyśleń? Przede wszystkim musisz się naprawdę skupić. Wiem, w tym roku proszę cię o to wyjątkowo często. Dzisiaj jednak proszę o to nawet usilniej niż zazwyczaj. Nie możesz pozwolić, by twoje myśli dryfowały sobie gdzieś bezwiednie. Posłuchaj. Stworzono nas z namacalnej materii. Składamy się z organów, których możemy dotknąć. Określamy je mianem ciała. Drugim składnikiem jest jednak to, co niewidzialne, a co my nazywamy duszą lub duchem. Zamiast pogłębiać ten podział, dziś będę używał obu nazw równocześnie. Będę mówił duch czy dusza. Skupmy się na tym, co istotne. Śmierć oddziela je od ciała. Pamiętaj, powiedziałem o ciele, które jest namacalne i to ono jest tą częścią nas, którą grzebiemy po śmierci. Umieszczamy je w trumnie lub kremujemy. Może też przydarzyć się tak, że zostaje ono rozerwane na kawałki, na przykład podczas jakiejś eksplozji, która doprowadza do tragicznej śmierci. To nie ma większego znaczenia. Ciało jest tym, co przywiązane jest do ziemi. To nasza ziemska powłoka. Po śmierci zwykle umieszcza się je w trumnie, po czym chowa pod ziemią. Słuchając tych wyimków, dostrzegasz pewnie od razu fakt, że istnieje różnica pomiędzy wierzącym a niewierzącym. Na czym ona polega? Otóż w trakcie życia ziemskiego jest naprawdę wiele okazji, by usłyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa. I różnica polega na tym, czy się ją przyjmie, czy też nie. Jeżeli uwierzysz, jesteś wierzącym. Jeżeli ją odrzucisz, niewierzącym. Przeznaczenie tych, którzy umierają bez wiary w Chrystusa, jest inne od przeznaczenia wierzących. Oczywiście twoje ciało zostanie złożone w grobie dokładnie tak samo jak ciało osoby niewierzącej. Jednak twoja dusza, duch, uda się w zupełnie innym kierunku. Przyjrzyj się temu dokładnie i dogłębnie przemyśl tę sprawę. Przyjrzyjmy się lepiej owemu życiu na ziemi. Zarówno wtedy, gdy umarła moja matka, jak i wtedy, gdy umarł ojciec, dusza, duch opuścił ich ciało. Gdy umiera ktoś niewierzący, dusza, duch również je opuszcza. Z tym, że jego dusza tudzież duch trafiają do miejsca udręki. Z kolei dusza, duch wierzącego w czasach starotestamentowych, czyli podkreślam, przed wniebowstąpieniem Chrystusa, trafiała do raju. W obu przypadkach trafiają one do Hadesu, bo Hades to po prostu greckie słowo odpowiadające hebrajskiemu Szeol. Szeol. Chodzi dokładnie o to samo miejsce, to po prostu jego nazwy w różnych językach. Unger's Bible Dictionary definiuje Hades w następujący sposób. Podziemna siedziba, do której trafiają umarli czekający na sąd. Podzielona jest na dwie części. Jedna, nazwana rajem, tudzież łonem Abrahama, przeznaczona jest dla wiernych. Druga zaś przeznaczona jest dla niewiernych i nazywa się ją Gehenną, piekłem lub miejscem udręki. Gdybyśmy żyli w czasach starotestamentowych, to dusze nasze, czy też naszych rodziców, jako osób wierzących, trafiałyby do raju. Pamiętasz słowa, które Jezus skierował do Łotra, konającego wraz z Nim na krzyżu? Zapewniam Cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Chodziło mu o lokalizację, o której właśnie rozmawiamy. To było miejsce oczekiwania na to, co miało wydarzyć się później. Zarówno ciało wierzącego, jak i niewierzącego spoczywa w grobie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Duch, czy też dusza niewiernego ponownie połączy się z ciałem na sądzie ostatecznym. Stanie na nim ciało wraz z duszą, duchem. Nadejdzie bowiem ostateczny sąd sumień, nazywany również sądem wielkiego białego tronu. Po nim też ci, którzy umarli bez Chrystusa, bez wiary, doświadczą ostatecznej, ponownej śmierci lub też wiecznej kary.
5: Była to pierwsza część wykładu Co jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć, który wypełni jeszcze dwie nasze najbliższe audycje.
3: Jeżeli zaintrygowało Cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły Cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej

domów? Zachęcamy do kontaktu 800 444 101. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.